hapa ndipo The Dread Beat Show Reloaded na Katela Macy na Selector Henrik Radio 47 hapa ndipo.

0: Kakazema usisahau ulituahidi leo natupatia mambo ya kina Sharon na kina Pato. Mutulie kwanza. Panda sijamalizana na nyinyi. Subirini tu. Nipeane bonus pale kwenye star 279 hash kwanza.
1: Acha kujificha. Acha umejulikana zoba.
0: Mtakuja hapa tuanze kuzungumzia kina Sharon na kina Pato. Lakini nimesirika sana. Na nini kakazema umesirishwa na nini sasa? Ah, tulieni.
1: Acha umejulikana zoba.
0: 39 dakika baada ya saa 8. Nuwacha ni lipe. Siambiwe kakazema umesema unapeana bonus na ujapeana. Wako wapi? Alfu tatu zimetumwa kwa anaitwa nani huyu? Esther Mbuvi amepata za kwake. Salome Ambei, Francis Katana, Julius Munga, Hezbon Nduwati, Paul Osana, Wycliffe Mbugwa, Mutua Mutunga, Simon Vincent Ananda na Phyllis Mudhiani. Okay.

Radio 47 97.3 Murang'a. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47 Hapa.

107.3 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo.